takiej dziewczynie, co pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem umarła.

Będziemy żyli długo i ach, jak bezpiecznie. Bo takiej dziewczynie

jakich Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raz.

poległ do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna.